Madin Gambia non balbe konton. Healing Jesus kursen le muruntan amole Gambia jam. Anim Mansola Dokula Evangelist Dark Word Mail. Gambia pastors anim minuka nani bewoke wala tilinani dimona. Nin tilna no ko rembe manso tentula mba tentula kairo la mba tentula jaralo la mba la sembo fananjala na balwoton anim manso la dokula memo evangelist dark word mail nim bengo be datla til worawula kata til tang julai karot amanjam ko kota gede anto be kala muntole bufazo talal lulu lungolu ni be dune imanta fendula albona gambia la dula beto alien nanan kam mansola semboje kam mansola jaraloje ala baloto antu albe kairo fanan sotala ala barka bake te nyojeje.